0: dzień.
1: Menaszki, ty słuchasz Elanu? Menaszki, menaszki. Kula muzmanim li.